Here pre Slovensko. Tamíštes, šunen savi somas me Bengori. Me igen kamavas tegiale autobusiha, ale miridaj teo dat ma nakamena spenca telel. Soske teo autobusis džal duvar prodives, kosibinis teko periešis. Kaj kames tegial? Čakadame šunavas. Čao dada tradenas le autobusiha, bo džanas Andre buti. Sar avenas andale buti trine orendar, ta amen očave užarahas preamare dada paše zastavka. Me ale kamavas tegiale autobusiha, igen kamavas. Odahas nilaj sar akana. Naurahas otopanki akana nadžanavčiman hazvaresave. Bome furt ladake penavas, kaj kamavča trastune topanki, traktorki, uče pro šnurki sarhas mira penjora. Kaukalenge penavas bolen hazohe vora trastune. Lavas len mira peňake uman len sa baví na vás. Melen rado panda vás žijú pre. Nás man popkica sar tu menhin. Aka nás očaká men sa tu menge cínen. Jekvar soma s palamáro keru dikľom, saro barder čave chuťkeren pašale chanik upre tele pašo mláky. Jon mange pende, džahet, sokadaj kames. Terďuvavas udikavas sojon keren. Jon mange palis denašle u garudepen. Dikľom pre puves klenčina u avilla mange androšero hojte elas mange opindro prečindo tabišaj džavas le autobusiha. Ej hop, chutiljom pindrangi pre sklenčina. Joj, joj, daje, joj! Vriski na vas u poloke z džavas projekt pindro kere. Sarman dikle očave, ta vičinde mirada. Bibi, ekveta rovel, ta solaha kerdjan. Amena džanas, u savore de našle. Edaj man dikle odaso, so kerdjal, kerilas prema vika. Kere hazo nek pureder pralo feris. Jaj, mordeman, urdeman, paťardeman, opindru Andreu geliam pro autobusis. Bešľom udikavas pale blakica. Sarđavas le autobusiha. Dikavas sarđan varesa veđene, omali le guruvnjen, no kaj so šukari ben sobi keral pale dvora na dikavas. Savi somas me lošali. Ani narovavas, zasuťom. Sibini ste mano feris ilia provasta u ligendia man Andre špitala. No čavale, dešu duj šichti man hin leperi ben propindro. Me dilini mange laduka tar nič nakeravas. Ta so geljom le autobusi hano na, o feris meg mange cindia o gule zorale cukri. Na džanelas hojoda haz nárokom, sar aviljam kere ta savore imar sovenas. Uštaďom le praloren, le peňoren udavas len od cukri. U jonman savore sajnenas, u hlaskinenas palomuj. Tyžmange akana avilia andro šero, sarman edaj činďale lavoriha palo šero, sar avelas avral, kajte tovel o gadate šuťo pre šnúra. Meter ďuvavas majpašo vudar urovavas, bo pundraďome špareta, u kamavas te dikel sar labuna zo kašta, u peňaz mange jagalo angar Andre cirachori. Saredaj Andre dar sik pundraďa o vudar, ta lake o lavori speľa andalo vasta prosto mange prošero. Niž mange ilia ejak avdi, ta labarja spes mange e punčoška, te cirak to pindroro. Ta prejek pindro roman hinduj kališagi. Kamen te dikel, cirdľom tele eš trimfľa, usikaďom lenge o pindro. Ioj, babo, najsi bengori čačeš sal, asab náz mange pende mire čavore. No diken sa rodá hin pre kadí luma. Aka na mesom tumári baba, u lepera v paštu mende, savo mekerá vás o bengi pen, sar soma stikni čajori. Amen tyž šunáz la baba kero vakeri ben, u tumen tyž jekvar vakerena tumáre čavenge. So tumen akana manca kerenas. Kaj pírenas manca hoj avedas palamende, progav andalo foros.
hoj hućkerenas andro pusa hemalja. Hin interesno te vakereu palamari historia. Oda jekči sa Roma bogađo, savore amenge vakera zole periben. Babo, ta sarsala sikni ta bešenas andro Romano gavoro? Pučlja e Patricia. Had beša has ostrovanjate, oda has biš kilometri le perieši star. No has igen baro gavoro su mange le perav. Šaj has odojdeš berša, sopes sirdenas telele dromeha paše jarkica, ali amen beša has prosto maškaro Romano gavoro paša lechanik. Tiško doj has nadur odrom u te o autobusovo zastavka sa zodoj. Jekha seraha pež džalas koperiešis u avra seraha pež džalas andro gadžika no gav, kaj haze škola te sklepa. Savore Roma odoj Andre sklepa pirenas u očave Andre škola. No ale diken, chudel tedelo brišint. Mušina steđal Andre. Babo, ale ta sem vaker, mange nas so duđene. Vakerava, ča užaren. Robču, le vedro zub opaťo očarole kiľavenca so siďaren Andre. Kaje kleja, me pandava Andre ebar. Kole pukimen kiľava tova vandre píri ula kaštuňa roja halen myšinava hojte naprilabon ela láčo lekvári z penavle čavenge. Ela babo, me som lošalo, bo mange makava promáro le kileha, penel mange miro čavoro. O čave penge bešle pašalo skamint u melen dinjom tehale pabengeri šinga, somek amenha skurkestar telenge čiđom tut andro kučora. Tu pirehas pre Slovensko Andre škola pučel mandar o robčus. Na čavale, napíra vás odoj Andre škola, bo mange has šou berž sar aviljam te bešel pro Čechy. Ale mire pureder peňa enataša teje maňa Andre škola pire nás ume štare beršengeri to sa rarova vás. Len man tumenca. Me kama vtedžal tumenca. Ujekvar man ile penca. E sikľardiča peňa, tu si sadni. Utodja man tebe šel paše peň a tiško. Ume som as spokojno. Hoj, akana imar džanav, sarhin Andre škola u kajmire peňa sako to sara píren. Sarme ačuva vladaha, tela terne dera peňa hala tereskaha kere. Usar siklo nas tiri daj tiro dat babo, kamel te džanel e paťa. Čino, anina. Odad na genelas, anina irinelas. Ča džanelas te irinel peskero nao. Leperelas hojnasikľovas na kamelas. Kerehas šou čave, trin prala, trin peňa, u peňa peske, soske me pirava Andre škola, uilja federo tovero verdan, kaj so bareder so cirdelo manuš, na ograj uđalas kaštenge, hojte avel sohate toveliak. Te je vende Androjiv uđalaste cirdelo kašta, likerelas kavka peskera familija. Ale edaj, joj pirelas Andre škola rado. No ale ulila Andro berž, jek ezeros enja šel te tranda jek, unapirelas bud. Bo avila odujto mariben u romane čave palis, našti pirenas Andre škola. Hazlača trin triedi, ale savoro džanelas, so kampulas te avel prouradi te vybavinel. Pre Slovensko varekana sikavela z Romane čaven, odaha z avka vybavindia. Hojo sikľardo, šaj avela ste sikavele čaven andalo Romano gav, ke amende kere. Oda sa z muráris, u amenge todiale cehlen dar oker. Haske amende aj si cikni trieda, u edajle sikľarde skeri, aver vas. A da dives bipes penelas e asistentka. No usar vareka na našti avelas bona svalija. Či sar perelas barojiv, ta joj si kavelas le čaven váž leske. Usavi sa stýri daj, pučel pale paťa. Andro amaro gavle vičine a zbarikani margita. Važo dáhoj sa spromuj pár neder, sar vare sa veroma, uhazla
Kale bare bala u dičolas avrisare profesorka. Savore trin peña e haña e olga te e margita penjanenas, šukareste uravel, urenazo spodnički ošukar blúzky, savorom ište z binglimen, prekada lengeri dajmiri baba peske dodi kelas. U babo, soske čačes aviljante bešel palo Slovensko pro Čechy pučkerel oropčus. Palo dujto mari benhas pre Slovensko bari bida. Sar avile andro amaro gavo manuša andalo fabriki palo Čechy, hojtežan o romate kerel buti odoj, mira da kero dat, te daj pende, hojžana tiš. Denas len buti o kera u avke obhuro papuste e baba gele. Palvare sa vo časos avila obačis, hojte avas te bešel palakeri daj familia keo strava, hoj pročechi in mištes. No tak jeľam, perše beša a skebaba te kopapus porubate prosidliskos. Leperav hoj akurat dobarile oja rabini. Okera pen mange dičonas avri igen bare u všadzik has budný pos deravas man lendar. Ta čačes andro romano gavoro prosto andro igen baro foros, te poschodovo ker, has pre miro šero dilini pen. Umek nađana vas teva kerel gađikanes, oda has predala mende vibacht. Čana vas ča romanes teva kerel, penavlenge ujon pre mandine ojaka. Ta sartu do vakere has, no vastenca, pindrenca, sar pene no gađe, no ta šunen, sar oda has.